0: poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
2: Fajn. Hear the clock ticking on the wall.